0: en punto.
1: Opsalijun, Max Poder, Chiquial Opsalijun. Chak al runa sabesin, chka ayak aruchit ekrul, rosh naricilis achichabil, chka un runa shkana, rok ahoisununkil utkablish metseb, opsmetseb salijun chokrela hun kapal. Max Poder, Opsalijun, sash puchbalat ik chanchenak tohtikiban yogat.